0: Juan Rauco.
1: Yes, muziki pole pole. Sikia hiyo. Enitie weche madwa wachukuduka. Ichikiti kendo mondi ling. Ivinji gima wacho.

chilo, era chiva ngeny moloyo ka ji osebedo madongo. Nikech ka ji osebedo madongo, pesa pogo ji, gik mathoth pogo ji. Emomiyo aparo hera ma kod

genya tuwa ichake moso na Cliff ukija kinda budu genya pacho aicha kimoso na Alois Sodero manoche budinya kachdala a budu webiro budu antie toy magolo wa udabia aluachio inieji panoran manemi la mano

kalama woto godo mi okiero engia kalama woto godo yo yo yanango ata engia kalama woto godo.

0: budowań. Odero furcia wero budowań.
1: Odero soja.
0: Nyambani wórki si obudowań.
1: Nie ma lakciacia.
0: Omamia wórki si obudowań. Odzieno peczy rosso budowań.
1: Ostera mala.
0: Odzieno peczy rosso budowań. Kasuku kurma limo budowań.
1: Api mig jojo, jaka leo.
0: Kasuku kurma limo budowań.

ngero kakoro piny donga neno katelo marwa kunya ngero kakoro piny donga neno katelo marwa mucho pomulu mayero kero koruli na mulo tinga